Kajasovce, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon. Nehjavon, nehjavon, hektovce, kautna mahoma, atsimona ego nekamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.